0: user disconnected from your channel.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Radio Wave.
0: Děláme vlny.